dalo się na znamoc każdemu jednemu, że 1 oktobra w naszym walale asentirka budze. Wszystkie odwedzone parobci, co na wojnę rukują, najście w pądzelek rano dostawia do karczmy.